0: tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 października, minęła 22:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska pewnie prowadzi z Rumunią w Lidze Narodów. Za chwilę relacja ze Stadionu Narodowego. Ustawa o gotowości na WP.

0: Środek wojny wkrótce trafi do prezydenta, zapowiada wiceszef MONU. Nie do poznania, zmienia się historyczne centrum Rzymu. Będzie wygodniejsze i dla mieszkańców, i dla turystów. Na Stadionie Narodowym druga połowa meczu Polska-Rumunia. Biało-czerwoni walczą o pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów. Spotkanie śledzi na trybunach Adam Malecki. Polskim piłkarzom chyba idzie dobrze.
1: Tak, bardzo dobrze. 3-0, 58 minuta spotkania. W 47 minucie piękna akcja Nikoli Zalewskiego. Pognał lewą stroną, zabawił się obrońcą i wyłożył piłkę na tacy Robertowi Lewandowskiemu, który z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. 49 minuta, znowu Zalewski, lewa strona, tym razem musnął piłkę w stronę Przemysława Frankowskiego. Pomocnik Stade Rennais strzelił. Piłka jeszcze odbiła się od rumuńskiego obrońcy i było 3-0. Wróćmy jednak do pierwszej bramki i pierwszej połowy. 24 minuta i rzut karny dla reprezentacji Polski. Zafał na Lewandowskim, wykonany perfekcyjnie, a jakże, przez kapitana reprezentacji Polski. Piłka posłana w lewy róg, Hindrich zrzucił się w prawy i było 1-0 dla biało-czerwonych. Do tego czerwona kartka dla Rumuna Dragusina, więc od 22 minuty gramy z przewagą zawodnika. To wszystko oznacza, że lewy w wieku 38 lat strzela gole. 90 i 91 dla reprezentacji Polski. Zła informacja jest taka, że w 43 minucie Lewandowski ujrzał żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym wyjazdowym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Cieszmy się na razie tym, co dzieje się dzisiaj na Stadionie Narodowym. 59 minuta, 3-0 dla Polski z Rumunią.
0: Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki. Ustawa o gotowości na wypadek wojny może w ciągu kilku tygodni trafić na biurko prezydenta, zapowiada wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Liczy, że Karol Nawrocki ustawę podpisze i podkreśla, że w sprawach bezpieczeństwa rząd i prezydent muszą być zgodni.
2: Uważam, to jest bardzo ważne, żebyśmy w sprawach bezpieczeństwa mówili jednym głosem. Ja tego oczekuję jako obywatel od prezydenta i też oczekuję tego od naszego rządu. To znaczy te sprawy, które dotyczą stosunków z Ameryką, które dotyczą budowania baz, które dotyczą ustaw o bezpieczeństwie państwa, no muszą jednak być ponad tymi podziałami politycznymi. Mam nadzieję, że też w tym przypadku tak będzie. Do tej pory tylko raz prezydent złamał tę umowę, ale w sprawie fundamentalnie ważnej, właśnie przy projekcie SAFE.
0: Jak informuje MON, ustawa o gotowości na wypadek wojny ma wzmocnić zdolności obronne i usprawnić współpracę wojska i służb. Ma też dostosować przepisy do współczesnych zagrożeń, cyberataków, działań hybrydowych czy dezinformacji. Tragiczny wypadek w Krakowie. Nie żyje 16-latek, który spadł z dużej wysokości przy ulicy Polonijnej. Służby dostały zgłoszenie tuż po godzinie 20.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali osobę poszkodowaną, która spadła z dużej wysokości. Zespół ratownictwa medycznego wspólnie ze strażakami prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo podjętych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych i ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny w wieku 16 lat.
0: Mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone. Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii. Prawie 200 osób z podejrzeniem dżumy trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim na wschodzie Syberii, podaje rosyjski niezależny portal Moscow Times. Wszystkie miały prawdopodobnie kontakt z pracownicą laboratorium, która zmarła na tę chorobę. Symptomy stwierdzono u 189 osób. Zmarła 27-letnia kobieta pracowała w Instytucie Leczenia Dżumy. Miała poinformować, że podczas pobierania próbek do badań przypadkowo stłukła probówkę zawierającą żywe bakterie. Zabytki antycznego Rzymu będą bardziej dostępne dla mieszkańców i turystów. Zakończono kolejny etap programu, który zmienia okolice Forów Cesarskich i Koloseum z wiecznego miasta Aleksandra Nietopiel.
4: W centrum zmian jest przede wszystkim przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Przy Via dei Fori Imperiali powstają nowe nawierzchnie i przejścia. Kolejne prace mają ułatwić poruszanie się między zabytkami i dostęp do stanowisk archeologicznych. Gotowe są już trasy pieszo-rowerowe w rejonie Koloseum i Circo Massimo. Trwają też prace przy wejściach do Forów Cesarskich. To naprawdę wspaniały projekt. Mieszkańcy mogą być z niego dumni. To projekt strategiczny, który pozwala spokojnie podziwiać i lepiej poznawać nasze miasto, mówi Ornella Senialini, odpowiedzialna za prace publiczne w Rzymie. Cały program obejmuje ponad 80 inwestycji, a ich łączna wartość to około 200 milionów euro. Dzięki temu ta część miasta ma być bardziej dostępna i wygodniejsza do zwiedzania, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: To jeszcze przed pogodą zajrzymy na Stadion Narodowy. Właśnie Polacy strzelili czwartą bramkę, pewnie prowadzą z Rumunami. Jutro prawie w całym kraju pogodnie, tylko na północy więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum, do 23 na południu.
6: Autopromocja.
7: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązują.

0: Będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Program Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 2 października, minęła 23:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dawno nie było zwycięstwa w takich rozmiarach. Polska-Rumunia 6-0, meczu w sporcie. Od jutra maksymalne ceny benzyny i diesla, wraca program CPN. Ukraina dementuje doniesienia, jakoby zachodnie ambasady miały opuścić Kijów. Od jutra kierowcy poczują ulgę w portfelach. Wraca program Ceny paliw niżej. Polacy będą tankować najtaniej w Europie, zapewnia minister energii. Miłosz Motyka mówi, że mechanizm ustalania cen na stacjach będzie oparty o działania rynkowe.
3: Żeby nie dopuścić do braku paliw na stacjach, my nie manipulujemy marżami, my nie ścinamy siłą hurtu, my nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem. My, biorąc pod uwagę także czynniki rynkowe zmieniających się cen w portach, zmieniających się ceny na rynkach, odnosimy je do cen hurtowych. Więc one mogą się zmieniać także w trakcie tygodnia.
2: Litr benzyny 95 od jutra do poniedziałku będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 73 grosze. 98 7,59, a litr diesla 7,88.
4: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. Jakie stanie, to jest lepiej, nie?
5: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
6: No będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
7: Najmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę. W ogóle wszystko poszło teraz w górę przez to paliwo.
8: No byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak?
2: Program CPN ma działać do końca roku. Ceny paliw na stacjach niebawem mogą być jeszcze niższe. Grupa G7, skupiająca najbogatsze państwa świata, zdecydowała uwolnić 100 milionów baryłek oleju napędowego ze swoich rezerw. To próba ustabilizowania cen na światowych rynkach. Uzgodnienia z zadowoleniem przyjęli szefowie unijnych instytucji, relacjonuje Beata Płomecka.
9: Nasi obywatele zasługują na energię w przystępnej cenie, napisała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że unijni przywódcy na szczycie w Brukseli za niecałe 2 tygodnie omówią możliwości złagodzenia wpływu rosnących cen energii na obywateli, przedsiębiorstwa i przemysł w Europie. Sprawa wysokich cen diesla w Europie, które wzrosły dwukrotnie, i cen gazu, które ostatnio wzrosło 140%, była jednym z tematów pilnego spotkania ambasadorów unijnych krajów w Brukseli, ale jak wynika z moich informacji, zostali oni jedynie poinformowani o ustaleniach grupy G7 i padła deklaracja dotycząca dalszej koordynacji działań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Ukraińskie MSZ dementuje doniesienia Guardiana, że zachodnie ambasady szykują się do ewakuacji. Brytyjski dziennik napisał, że placówki dyplomatyczne w Kijowie przygotowują się na wyjazd do Lwowa albo Polski, gdyby rosyjskie wojska zaczęły uderzać w ich siedzibę w ukraińskiej stolicy. Resort Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreślił, że o takich krokach jest zgodnie z procedurami informowany, a do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia. Guardian napisał, że choć zachodni dyplomaci deklarują, iż zamierzają pozostać w stolicy, to w rozmowach nieoficjalnych ujawniają, że przekodowywane są plany awaryjne. Jeden z dyplomatów miał powiedzieć, że sytuacja wyraźnie szybko się pogarsza.
10: Wyrok jest nieprawomocny. Strony mają 24 godziny na odwołanie się do drugiej instancji. Sam Łukasz Gibała nie stawił się w sądzie, ale zorganizował konferencję przed posiedzeniem.
11: Postanowiłem, że czasami trzeba wziąć pewne rzeczy na klatę. Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać.
10: Łukasz Gibała kłamie i nie prowadził rozmów z żadnym z miejskich radnych klubu Koalicji Obywatelskiej, odpowiada jeden z nich, Tomasz Daros.
12: Na podstawie oświadczeń, które złożyli radni, czyli 19 oświadczeń, można jasno powiedzieć, że pan Łukasz Gibała no niestety myli się ze swoimi twierdzeniami i nikt takiej deklaracji mu nie składał.
10: Sztab Łukasza Gibały nie pozostał dłużny senator Monice Piątkowskiej i złożył swój pozew w trybie wyborczym. Sprawa dotyczy głosowań Łukasza Gibały w Radzie Miasta. Proces został odroczony do poniedziałku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: To był materiał z Krakowa o wyroku sądu, zgodnie z którym Łukasz Gibała musi sprostować informacje na temat rozmów z 6 radnych z Koalicji Obywatelskiej. 680 tysięcy rodzin skorzystało ze wsparcia w ramach programu Aktywny Rodzic, potocznie nazywany babciowym. System pomocy finansowej obchodzi swoje drugie urodziny.
13: Pomysł babciowego to było także próba uhonorowania setek tysięcy babci, dziadków. Wiem, o wiele częściej babci niż dziadków, no ale tak się już ułożyła nasza cywilizacja. I że to babciowe jest też metodą podkreślenia, jak ważna dla nas wszystkich jest rodzina. I chyba życie jest trochę chociaż lżejsze.
2: Mówił podczas uroczystości w kancelarii premiera Donald Tusk. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska podkreślała, że to kluczowe wsparcie dla rodzin z małych miejscowości.
14: Tam, gdzie tych usług nigdy nie było, myśmy je stworzyli. Rodzice, dziadkowie korzystają z tego, co udaje nam się robić. Mają poczucie bezpieczeństwa, rozwijają swoje piękne rodziny.
2: Wsparcie dotyczy dzieci od roku do prawie 3 lat. Można otrzymać miesięcznie do 1500 zł. Polski spadochroniarz zginął podczas przygotowań do pokazów w Czechach. Do tragedii doszło w pobliżu lotniska w Klatowach na południowym wschodzie. 51-letni mężczyzna spadł z dużej wysokości na łąkę i chociaż na miejsce wypadku szybko dotarły służby medyczne, nie udało się go uratować. Jak informują czeskie media, Polak prawdopodobnie miał problem ze spadochronem. Nie udało mu się otworzyć spadochronu zapasowego, bo zaplątały się linki. Przyczyny tragedii zbada Czeski Instytut Badania Wypadków Lotniczych. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w całej jego karierze politycznej. Tak wynika z najnowszego sondażu. O nim z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
15: W sondażu Associated Press poparcie dla prezydenta spadło w ciągu 2 miesięcy o 2 punkty. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Poprzedni najgorszy wynik 32%. Trump zanotował jeszcze w pierwszej kadencji pod koniec 2017 roku. Badani są najbardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Politykę ekonomiczną prezydenta popiera tylko 26% Amerykanów. To mniej niż miał Joe Biden w szczycie inflacji, jaka nastąpiła po pandemii COVID. Trump twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. Od miesięcy przekonuje, że drożyzna to przejściowy koszt wojny z Iranem i obiecuje, że paliwo stanieje zaraz po wyborach parlamentarnych. Do wyborów do kongresu pozostał już tylko miesiąc. Niskie notowania prezydenta ciągną w dół polityków republikańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Nawet do północy może być zablokowana autostrada A2 na odcinku Warszawa-Mińsk-Mazowiecki w kierunku Terespola. To po wypadku w pobliżu Choszczówki Rudzkiej. Jak informują drogowcy, po 21 zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nikt nie został ranny. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
17: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Reprezentacja Polski wynikiem 6-0 pokonała Rumunię w ramach rywalizacji w Lidze Narodów. Mecz z wysokości trybun oglądał Adam Malecki. Adamie, jak podsumujesz to spotkanie? Bo długo musieliśmy czekać na tak przekonujące zwycięstwo Polaków.
18: No i tak, wynik iście hokejowo-tenisowy, a 5 goli padło w drugiej połowie. Gole dla biało-czerwonych na stadionie narodowym strzelali Robert Lewandowski 3, to jego 90., 91., 92. trafienie z orzełkiem na piersi w 170 spotkaniach, a po takim wyczynie Lewandowski po meczu zabrał piłkę na pamiątkę, a opaskę kapitana przekazał kibicom. Do tego trafiali Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski i Jan Bednarek. To jedna z najwyższych wygranych reprezentacji Polski na stadionie narodowym. Efektownej wygranej pomógł fakt, że od 22 minuty graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Po tym, jak czerwoną kartkę za faul na Lewandowski ujrzał rumuński obrońca Dragusin. Dla nas gorsza informacja jest inna. Żółtą kartkę otrzymał Lewandowski, a to oznacza, że kapitana reprezentacji zabraknie w poniedziałkowym wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Bośniacy dzisiaj zremisowali 1-1 ze Szwecją. To oznacza, że Szwedzi mają 7 punktów, Bośnia 5, a Polska 4. Rumunii bez zdobyczy punktowej. Pozostajemy w grze, a dzisiaj wygrywamy 6-0. Tyle ze Stadionu Narodowego. Adam Malecki.
17: Dziękujemy za relację i przypominamy, że następny mecz reprezentacja polskiej rozegra w poniedziałek na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. A teraz siatkówka. Na inaugurację sezonu kobiecej Tauron Ligi broniące tytułu Budowlanie Łódź w trzech setach pokonały MKS Kalisz. O udanym rozpoczęciu sezonu mówi libero łódzkiej drużyny Justyna Łysiak.
19: Wykonałyśmy dzisiaj kawał dobrej roboty. Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo jakości dzisiaj po naszej stronie. Tak naprawdę od początku do samego końca spotkania myślę, że pokazałyśmy dzisiaj nasze mocne strony. Oczywiście przyjechałyśmy tutaj z takim nastawieniem, że to będzie bardzo ciężki mecz, dlatego że też jest pierwsza kolejka. Gdzieś tam te zespoły się wszystkie docierają, my też się docieramy i nigdy do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Tym bardziej cieszy mnie dzisiaj wynik, ale myślę, że też przede wszystkim styl tego spotkania.
17: W ramach pierwszej kolejki swój mecz rozegrały także siatkarki Uniu Opole z Chemikiem Police. Podopieczne Przemysława Kawki zapewniły sobie zwycięstwo po tiebreaku wygranym 15-13. I jeszcze żużel. Zakończyły się indywidualne Mistrzostwa Europy, w których dobrze spisali się Polacy. Finałową czwartą rundę w Pardubicach wygrał Maciej Janowski, zapewniając sobie srebrny medal całego cyklu.
20: Wydaje mi się, że jest to duży sukces i bardzo się cieszę. Nie ma żadnej złości, szczerze mówiąc. Bez jakichś wielkich oczekiwań przyjechaliśmy do Pardubic. Jeździło mi się super, rozpędzałem się, byłem bardzo szybki. Koniec końców jestem zadowolony.
17: Po raz trzeci mistrzem Europy został Duńczyk Leon Madsen, a podium uzupełnił Kacper Woryna.
2: Jutro prawie w całym kraju pogodnie, tylko na północy więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum, do 23 na południu.
21: Autopromocja.
22: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Todarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 grosze, a litr diesla za 7 zł 88 grosze. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Cztery minuty po północy. Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Tak powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Przydacz wypowiadał się w Waszyngtonie po spotkaniach w Białym Domu i Departamencie Stanu, między innymi na temat amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Od północy na stacjach benzynowych można kupić paliwo po obniżonej cenie, zgodnie z programem Ceny Paliw Niżej. Ceny spadną dzięki podpisaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a następnie wydaniu przez rząd rozporządzeń obniżających VAT i akcyzę na paliwa. Marek Zuber, ekonomista z WSB Merito, mówił w Polskim Radiu 24, że działanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych będzie szczególne, bo prawo zadziała wstecz.
5: Część tego dodatkowego zysku zostanie zabrana w postaci tego podatku, który będzie obowiązywał tak naprawdę formalnie od 1 listopada, ale ponieważ w tym przypadku prawo działa wstecz, tak na marginesie to jest zarzut otoczenia prezydenta do tej ustawy, ale nie jestem prawnikiem, więc nie będę tego drążył. Prawo zadziała wstecz i te ponadnormatywne zyski wygenerowane od marca będą służyły finansowaniu programu CPN.
4: Obniżka cen paliw ma obowiązywać do końca roku. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 28-34 i stanęła w obronie wydatków na rozwój regionów oraz rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która teraz kieruje pracami Unii, podpisał się premier Donald Tusk oraz przywódcy m.in. Bułgarii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Węgier i Włoch.
6: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: To są aktualności jedynki.
4: Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że w kraju narasta przemoc z udziałem osób powracających z frontu. Często są to ludzie okaleczeni fizycznie i psychicznie, którzy dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw.
0: Według różnych źródeł z frontu wróciło około 400 tysięcy żołnierzy. Większość z nich nie kwalifikuje się do dalszej służby wojskowej. Propagandowa polityka kremlowskiego reżimu spowodowała, że czują się jak niedoceniani bohaterowie, którym społeczeństwo powinno wiele wybaczać. Oni zmieniają swój kraj, powiedziała Polskiemu Radiu rosyjska dziennikarka kanału WOT, tak Masza Makarowa.
8: Ludzie, którzy zobaczyli bardzo szybkie i bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy zobaczyli, poczuli krew. I to, co będzie się wydarzyć dalej w Rosji, władze na pewno to rozumieją, to też jest no, tak naprawdę bardzo wielkie, bardzo straszne pytanie.
0: Część rosyjskich niezależnych politologów zwraca uwagę, że udział w wojnie przeciwko Ukrainie dla wielu osób w Rosji jest finansową i społeczną windą do kariery. Odcięcie od pieniędzy i medali stają się skłonni do przemocy, aby za wszelką cenę utrzymać swój status. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Polska reprezentacja piłkarska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów w grupie B4. Spotkanie odbyło się w Warszawie. 3 gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Przez większość meczu Rumuni grali bez jednego wykluczonego zawodnika. W innym meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Po pierwszej wygranej polska drużyna pozostała na trzeciej pozycji w grupowej tabeli z dorobkiem 4 punktów. Prowadzi Szwecja 7, przed Bośnią 5 punktów. Następny mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają w poniedziałek, 5 października, z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
4: Dziś w dzień tylko na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Poza tym bez opadów. Maksymalnie 18 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, 23 lokalnie na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali. Ma spadać.
7: Jedynka. Polskie Radio.
4: Dziś jest 3 października.
9: Tu Radio Dźwięk.

zmienić świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: dry like a damn vampire.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Todarczyk.
3: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 groszy, a litr diesla za 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7 zł 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie.